0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.